drugiej, a nechowali. Wachnin zajcelec, demko i czari. Heres i zasec, to wes mi wachy. Wachy ciam peki, barik ci zambi. Heres i zasec, to wes mi wachy. Wachy ciam peki, barik ci zambi. Vachy jam peki, barik chitzambi.